0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omvela tnali indinkani pomni pa santiburigizi smenizo takpachlani kujira pam grisanli anjat munzinda wa maputu smeniz nikani za 15 oresh pa 15 di 30 minuti ci bolemo tinga a meniaja a malonda koma ino ndindime io kupachlani kuimba kosiana kumene ku kujirandi tu munyimbo za malonje zomwe takutengelani pamene pano mafuna abwino ndipo masana opambana uchoka kwina kulikonse kumeneko mukupezeka siko la lelo. Nyengo omvele kwana 15 ndi 6 minutos. 15 horas ndi 6 minutos. Chakulira ndi mimene ya nchito za kulisha kwatu konchinyanja ndi kuimba pamenepa nyimbo za malonje. Basi tini tikale ndi moyo ukazata. Moyo ukazata ndi kuimba kwa afana wa mazito mimene nditu akwerengera kuona kuti tili pano pa dziko la pantsi mulendo ndithu umenewu osati wokhazikika kapena kuti wamuyaya ndi tikhale ndithu wokonjeka ulendowu umafika mosayimbikizilira.
2: Mbali yanga afana wa mazito
3: nyanga

kira bwanji kutira ndi tumpepo zoipa ndi poncho kuyankira mpepo zamtendele ndi kenako ndithu kupereka mpepo zachisamaliro kupereka ndithu pamenepo chisiku chimene chija cha mvano ndi mgwirizano. Basi ndi chimwecho mmene zimafunikira kuchitira masamu. Masamu ndi ofunika malowa pa china chilichonche matematika du amor. Ngati matematika amenewo apelewera ndi kuti amalowa po pingwe. Ndi 35 minutos ndi 28 segundos. Vai, kuimba kuchukula kwa Edimasia Maembe.

0: paha ikoroa. Mashuwa o mapachero uu miano kalima mekaka. Agora kaken laka ikoroa in husafideli, miano kwa ukarana achupili menju opiera 4, eri alupana apili, atiana apili, enakashu daro paka mitekohaka.
1: Ari Bonifácio José Walusa, Moha.